0: Weź mi takiego stworzyć nie bez ojga.
1: Oho, ty
2: nie chcesz. A tu już. A tu już. I nie?
1: Let's get started.